si za nej leko blíž. Jo, jo, karton na burek a taky porcelán. Jsem odrán.